Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat.

0: czwartek o poranku, dokładnie godzina 6, czas na wiadomości Radia Gra.
1: Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby, tak mówił Miłosz Motyka, minister energii. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
2: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
3: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
2: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
3: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
4: Ale rozumiem, że jeśli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
3: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
2: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
3: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
2: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
1: Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
0: Czwartkowa pogoda na razie od samego rana w Toruniu nie rozpieszcza. Na termometrach 14-15 stopni Celsjusza, maksymalnie do 20, choć temperatura odczuwalna może być niższa. Do południa mamy nieco większe szanse na przelotne opady deszczu, a w ciągu dnia musimy spodziewać się chmur z małymi szansami na przejaśnienia. I jak tam się spało? Mam nadzieję, że przyjemna pobudka za wami. Jeżeli jeszcze trochę musicie się rozbudzić, to zapraszam wspólnie dzisiaj razem do 9:00. Rozbudzamy się razem. Oliwia Ciszewska, gramy na dobry początek. Sean Baker, VIP.

Co jest najważniejsze z samego rana? Dobre nastawienie. I tego dobrego nastawienia będziemy szukać dzisiaj przez cały poranek. Już czwartek, więc pierwszy plus, za chwilę weekend. A kolejnym plusem są hity pełne słońca, którego nawet jak na niebie będzie brakować, no to zawsze zaczerpniemy nieco z głośnika. Za chwilę zerkamy do naszego kalendarza.

wakacyjne rano i dobrze, lecimy z życzeniami imieninowymi, ponieważ dzisiaj 9 dzień lipca i świętują Weronika, Sylwia, Zenon, Lucja, Róża oraz Kornel. Najlepszego, najlepszego jeszcze raz. Swoje święto ma dzisiaj także Gdańsk, urodziny tego pięknego miasta, także wysyłamy życzenia i jak najlepsze myśli na północ naszego kraju. A kto jeszcze dzisiaj świętuje? Tom Hanks, 70. No proszę, jak to zleciało. Happy birthday, Tom. Happy birthday.

0: Dobre poranne granie. Kierowcy, kierowcy, uwaga, mam dla was ważne informacje, ponieważ tak jak już informowaliśmy w naszych serwisach, mamy zmiany. Tym razem rusza kolejny etap modernizacji torowiska, a to oznacza utrudnienia w okolicy 3 maja i Wyszyńskiego. Już dziś zamknięty zostanie przejazd przez skrzyżowanie dla jadących od strony szosy lubickiej, a kierowcy muszą liczyć się także z zakazami skrętów. Objazdy poprowadzone będą przez Plac Honorowych Dawców Krwi oraz Rondo Stefana Michałka. Zmiany obejmą też komunikację miejską. Autobusy linii od 121 do 124 w kierunku Lubicza i Obrowa pojadą objazdem, omijając przystanek Wyszyńskiego. Zatem dzisiaj już przy tym przystanku nie czekamy. W cierpliwość należy uzbroić się do końca tego etapu remontów, czyli do 18 lipca.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dla zastanawiających się, co to za kawałek, Talk to You. Znajdziecie bez problemu pod takim tytułem. A do godziny 7 wybrzmi u nas jeszcze Elton John oraz elektryczne gitary. Tak jeszcze będziemy grać w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
4: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50%.
9: Różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50%.

0: Poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty.
4: Orlen. Z energią na weekend.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
7: Dziś ma być maksymalnie do 22 stopni na toruńskich termometrach, ale później może wrócić ten silniejszy wiatr, który będzie zwiększał odczucie chłodu. Na niebie dzisiaj sporo słońca, do tego trochę chmur i dzisiaj w naszym mieście nie powinno padać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
8: To jest Radio Gra.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: się czwartkowego poranka nie boimy i dalej gramy. W końcu nazwa zobowiązuje. W Radiu gra Toruń, czas teraz na ważne tematy, ponieważ toruńska Straż Miejska została, uwaga, wyposażona w nowy sprzęt, sonometr, i od teraz będzie mogła wykonywać wstępne pomiary hałasu po oczywiście zgłoszeniach mieszkańców. Chodzi dokładnie o toruńską starówkę, bo niektórzy skarżą się na lokale gastronomiczne i rozrywkowe, że jest im po prostu za głośno. Jeżeli problem będzie poważny, to sprawa trafi nawet do Urzędu Miasta, który będzie podejmował dalsze działania, a ja mam tylko nadzieję, że bary z karaoke zostaną potraktowane nieco bardziej ulgowo, no bo trzeba szczerze przyznać, bez mierzenia poziomu decybeli wiem, że wszystkie normy dobrej zabawy i dźwięku są tam przekraczane.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause

0: Lubimy dobrze pograć o poranku, ale także lubimy Was poinformować o tym, co najważniejsze, dlatego za chwilę kolejny raport i prognoza pogody. Zbliżamy się do godziny 8:00. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
3: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
4: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
3: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
11: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
12: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
13: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
15: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espoo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espoo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
19: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
18: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
19: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
18: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę. Po reklamie.
20: Czas na kolejne czwartkowe wiadomości. Godzina 8 wybiła. Raport Radia Gra przed nami.
21: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Ponad 24 650 pojazdów skontrolowała w pierwszym półroczu tego roku Kujawsko-Pomorska Policyjna Grupa Speed, która przedstawiła statystyki za pierwszych 6 miesięcy 2026. Przypomnijmy, to funkcjonariusze, którzy reagują na niebezpieczne i agresywne zachowania na drodze, szczególnie przekraczanie dozwolonej prędkości. Ujawniono ponad 24 320 wykroczeń, a przeszło 18 tysięcy z nich dotyczyły przekroczenia prędkości. Nałożono 20 770 mandatów. Ponad 16 tysięcy były związane z przekraczaniem prędkości. Funkcjonariusze zatrzymali 334 prawa jazdy, w tym 257 za prędkość. To właśnie prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, przypominają policjanci. Zmieniamy temat. Kolejne zawirowania wokół nowej siedziby Teatru Muzycznego w Toruniu. Drugi konkurs na projekt został unieważniony. Odrzucono wszystkie 4 zgłoszone oferty. Powodem były uchybienia formalne i projektowe.
22: W tej chwili czeka nas rozprawa w KIO. Ja nie jestem w komisji konkursowej, więc nie mogę mówić o jakichkolwiek szczegółach. Mamy nadzieję, że rozstrzygnięcia szybko nastąpią.
21: Mówiła Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, a do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Tuż przed południem minister zdrowia ma spotkać się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem ma być rządowy pakiet reform w ochronie zdrowia. Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy, 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
8: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
9: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia.
8: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
21: To był Kacper Wróblewski.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: To jest raport sportowy, zapraszam. Już dzisiaj wracają mundialowe emocje, bo w pierwszym meczu ćwierćfinałowym czeka nas hitowe starcie. Francja o 22 zagra z Marokiem. To starcie wicemistrzów świata z czwartym zespołem poprzedniego mundialu. Przypomnijmy, 4 lata temu obie reprezentacje grały ze sobą w półfinale, wtedy górą byli trójkolorowi. Myślę, że obecna reprezentacja Maroka jest lepsza niż 4 lata temu. Wydaje mi się, że jest znacznie lepsza. Naprawdę się rozwija, są na 6. miejscu w światowym rankingu, a to, co teraz robią, jest imponujące. Mówił napastnik reprezentacji Francji Jean-Philippe Mateta. Mecz Francja-Maroko dziś o 22 polskiego czasu. W pozostałych parach ćwierćfinałowych Hiszpania zagra z Belgią, jutro o 21 Anglia z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
21: Choć na termometrach ma być dziś maksymalnie do 22 stopni, to wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. To będzie przeważnie słoneczny dzień, do tego dojdzie trochę chmur, ale nie powinno padać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może dzisiaj w ciągu dnia wzrosnąć.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
20: Poznaliśmy już nieco szczegółów pogodowych na temat naszego miasta. A co się dzieje w Polsce? No jak tak patrzę na mapę, no to trochę pada, trochę wieje, najbardziej na północy. Dlatego cieszymy się z tego, co mamy. Oliwia Ciszewska, gramy dalej. A wchodzimy w tę godzinę z magią w powietrzu oraz zaraz po tym Dawidem Podsiadło będzie również parę słów o Michale Wiśniewskim. Jeżeli zaintrygowałam, to zostańcie blisko radia.

0: Dawid Podsiadło, sezon. A kolejny sezon miłości rozpocznie się już prawdopodobnie niedługo u Michała Wiśniewskiego, ponieważ jesteśmy w tym dość przykrym momencie, kiedy kolejny rozwód przed nim. Sam zainteresowany informuje media o tym, że dostał pozew liczący 700 stron od swojej jeszcze małżonki. No i teraz najważniejsze pytanie, kto to wszystko przeczyta? Bo 700 stron to już nie dokument, to prawie cała saga rodzinna. Do takiej lektury to przydałaby się zakładka, kawa, panna filiżanka, kocyk, może jeszcze urlop na spokojne przewracanie tych kartek. No, wygląda na to, że w tej sprawie najtrudniejszy może być nie tylko finał, ale też dotarcie do ostatniej strony. No, ale wierzę w naszego gwiazdora. W końcu ma doświadczenie w takich sprawach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne granie, w końcu budzimy się razem. Radio Gra informuje Was już od samego rana o tym, że mamy kolejny dzień mundialowych rozgrywek przed nami. W końcu dzisiaj będzie można obejrzeć mecz o w miarę normalnej porze, choć i tak jak dla mnie dość późno, 22. Mecz ćwierćfinałowy Francja-Maroko. W kolejnych dniach do końca tego tygodnia poznamy kolejnych również zakwalifikowanych do półfinału. Będzie się działo codziennie jakiś mecz, no najgorzej, że ten niedzielny o 3:00. W nocy albo rano, Argentyna, Szwajcaria. No cóż, będziemy śledzić tak czy siak. Dobrze, że mamy internet.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
13: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
14: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Cykady na Cykladach, hit pełen słońca, dosłownie. Możemy sobie pomarzyć o tym, co piękne. Na przykład piękne są zielone ogródki, dlatego jeżeli jeszcze nie zaglądaliście na naszą stronę i na głosowanie w ramach Zielonego Ogródka Toruńskiej Starówki, to zachęcam, ponieważ możemy wesprzeć toruńskich restauratorów, no i wyróżnić tych, którzy się najbardziej postarali, aby było nam miło przesiadywać na toruńskiej Starówce. Głosowanie trwa do 20 lipca, do godziny 23:59. Macie jeszcze trochę czasu, zatem przejdźcie się na spacer albo pooglądajcie galerię zdjęć, no i zadecydujcie, kto najlepiej w tym roku się postarał.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wersji How Does It Feel, Dub Dogs na antenie Radia Gra, to wybrzmiało, a przed nami jeszcze sporo letnich hitów. Jennifer Lopez pojawi się przed godziną 9, a kto będzie w jej towarzystwie? No proszę bardzo, jeszcze Ania Dąbrowska. To także dla fanów polskiej piosenki.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa.

0: Trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Choć na termometrach ma być dziś maksymalnie do 22 stopni, to wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. To będzie przeważnie słoneczny dzień, do tego dojdzie trochę chmur, ale nie powinno padać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może dzisiaj w ciągu dnia wzrosnąć.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Muzyka i sport to najważniejsze tematy o poranku, szczególnie kiedy trwa mundial. Sporo mówiliśmy o tym, co się będzie działo na boisku, ale oprócz tego warto już teraz przygotować się na finał, który za około 10 dni będą muzyczne fajerwerki w przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata. Niczym słynne amerykańskie Super Bowl. Na scenie pojawią się m.in. Justin Bieber, Madonna, Shakira i koreańska grupa BTS. Będzie też Chris Martin, na przykład z Coldplay. Show ma potrwać około 11 minut w przerwie między jedną połową a drugą. No i przynajmniej nikt nie powie, że nie zdążył do łazienki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: się gra, się ma. W Radiu Gra zbliżamy się już powoli do godziny 9:00. Kolejne informacje pogodowe, a także z Polski i ze świata przed nami. No i muszę powiedzieć, że także powoli zbieram swój manczur z biurka, bo pora zrobić miejsce dla Natalii, która będzie z wami przez całe przedpołudnie aż do 13:00. Ale żegnać się będziemy jeszcze za chwilę, także spokojnie, zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kto zwalcza ból?
16: Woltary!
15: Kto?
16: Woltary! Woltary!
17: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
20: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
19: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland. Po reklamie.
0: 9:00 wybiła, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji o poranku.
21: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Wracamy do tematu wątpliwości wokół pracy lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Przypomnijmy, że na początku lipca Porozumienie Rezydentów zwróciło uwagę na braki kadrowe i nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Bielanach. Teraz w tej sprawie głos zabrał marszałek województwa. O tym więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
22: Piotr Całbecki nazwał nieprawidłowości rzekomymi i dodał, że ataki na szpital na Bielanach są pozbawione sensu. Zaznaczył, że wygłaszają je ludzie, którzy nie rozumieją, na czym polega praca szpitala lub są hienami politycznymi. Marszałek zaapelował, by nie ulegać hasłom, które demontują i destabilizują zaufanie do placówki. Podkreślił też, że oczekuje na wyniki kontroli prowadzonej przez wojewodę i NFZ. Po zapoznaniu się z wynikami będę podejmował ewentualne działania nadzorcze, dodaje Całbecki.
21: Więcej informacji na Gra.fm. Zmieniamy temat. Dzisiaj, kilka godzin temu, bulwar filadelfijski został zamknięty, a to wszystko w związku z organizacją obchodów święta policji w Toruniu. Dzisiaj właśnie na bulwarze odbędzie się piknik dla mieszkańców, dlatego też ta ulica na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Łaziennej będzie zamknięta do godziny 17. Drogowcy apelują o to, aby zachować szczególną ostrożność i stosować się do tymczasowego oznakowania.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Małe szanse, że do końca tego roku zostanie uruchomiona centralna rejestracja pełnej skali, z czego wynikają trudności z jej wdrożeniem.
3: To jest duże wyzwanie techniczne, przede wszystkim dla szpitali, które muszą przygotować swoje systemy informatyczne. Aktualne przepisy zakładają, że do każdego lekarza specjalisty w Polsce zapiszemy się w ramach centralnej rejestracji dopiero za ponad 3 lata. Na razie jest to możliwe w przypadku pierwszej wizyty u kardiologa oraz dwóch badań dla kobiet, mammografii i testu HPV-DNA w kierunku raka szyjki macicy. Od sierpnia ten mechanizm będzie dotyczyć też pilotażowo zapisów m.in. do pulmonologa i do endokrynologa.
21: To był Michał Dobrołowicz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
21: Dzisiaj na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Jednak w Toruniu ta odczuwalna temperatura przez wiatr będzie trochę niższa. Ciśnienie atmosferyczne w ciągu dnia wzrośnie. Warunki biometeo są obojętne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Dobra energia od samego rana, załadowana, można lecieć dalej i podbijać ten czwartek. Cieszę się, że spędziliśmy poranek razem, a teraz już Bonnie Tyler dalej nastroi nas wspaniale na ten dzień. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś, do usłyszenia jutro z samego rana.

0: Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, a ja One More Time w tym tygodniu mówię wam dzień dobry, cześć, bardzo mi miło, że jesteście po drugiej stronie radia, witam was serdecznie i gorąco i zapraszam na program, który zaczyna się właśnie teraz, nieustające wakacje do 13 w Radiu Gra, Natalia Kawałek z wami, no i parę dobrych numerów do zagrania, oczywiście, jak zawsze mam.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: High on emotion. No całkiem sporo emocji przed nami dzisiaj. No bo tak, wczoraj mieliśmy pierwszy w trakcie tegorocznego mundialu moment, kiedy no nie było. Po prostu nie było żadnego meczu. Kto nie jest fanem piłki nożnej, ten chociaż na moment mógł sobie odsapnąć. Ale wszystko dzisiaj wraca. Emocje będą przepotężne, bo nie tylko ze sportowego punktu widzenia, ale również historycznego. Ten dzisiejszy mecz będzie absolutnie wyjątkowy. Francja, Maroko, takie spotkanie dzisiaj o 22:00. Gdzie oglądać ten mecz na mieście? O tym na pewno sobie jeszcze dzisiaj powiemy, ale wcześniej zajmiemy się na pewno prognozą pogody. Sprawdzamy, jak na nasze emocje pogoda będzie wpływać. Za chwilę to najnowsza. Sprawdzamy.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200. Badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200.

0: Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
4: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
5: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
6: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
7: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
8: Bo jest tu Politechnika.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Politechnika Bydgoska.
12: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
13: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Dzisiaj na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Jednak w Toruniu ta odczuwalna temperatura przez wiatr będzie trochę niższa. Ciśnienie atmosferyczne w ciągu dnia wzrośnie. Warunki biometeo są obojętne.
19: To jest Radio Gra.

0: I to się nazywa Solidarność. Wiki Gabor i Kaja ramię w ramię w Radiu Graj. Właśnie tak, ramię w ramię idziemy sobie przez to czwartkowe przedpołudnie. A idzie nam całkiem dobrze, bo zbliżamy się do 10:00, co oznacza, że za parę chwil, dosłownie parę chwil, zaczniemy nasz najnowszy raport, a więc bądźcie blisko, jeżeli tylko chcecie być na bieżąco.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Zgodnie z obietnicą mamy dla Was najnowszy raport. Punktualnie 10:00 sprawdzamy, co ważnego dzieje się w mieście.
10: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Pokazy lotnicze, muzyka i widowiskowe efekty w centrum Torunia. W dzisiejszych raportach informujemy Was o szczegółach wydarzenia Copernicus Air Show Toruń, które odbędzie się pod koniec wakacji, w niedzielę 30 sierpnia na Bulwarze Filadelfijskim.
11: Główne wydarzenia będą odbywały się pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym. Teren będzie zamknięty, zabezpieczony. Przygotowanie trwają, jesteśmy w nieustannym kontakcie. To jest impreza, którą planujemy na 20 tysięcy osób. Jest to impreza biletowana.
10: Mówił Adam Szponka, wiceprezydent Torunia. Więcej o tym wydarzeniu będziemy jeszcze mówić w naszych dzisiejszych raportach. Teraz zmieniamy temat i mamy krótką informację dotyczącą mini akwaparku przy ulicy Hallera w Toruniu. Tam trwa modernizacja, dlatego ten obiekt od końca czerwca przez całe wakacje będzie nieczynny. Ponowne otwarcie zaplanowano 1 września. Słuchacie raportu? Nietypowe prezenty na zakończenie szczytu w Ankarze podarował swoim gościom prezydent Turcji. To rewolwery i amunicja. Otrzymał go również prezydent Karol Nawrocki.
12: Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
13: Czyli
12: ale
13: nie wiemy, czy to jest rewolwer, który można strzelać, czy nie.
12: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem.
10: Powiedział podczas rozmowy z Tomaszem Terlikowskim Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
10: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni na termometrach. Wiatr jednak zwiększa nam odczucie chłodu. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, ale czwartek w Toruniu upłynie nam bez opadów. Jutro natomiast już parasole warto mieć pod ręką.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: Każdy, kto potrzebuje energetycznego, muzycznego kopniaka, zaraz go ode mnie dostanie. Szykujemy dla was naprawdę konkretne granie, takie, żeby ten czwartek spędzać dużo przyjemniej. To nawet taki kopniak sportowy, Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: możesz wygrać, jeśli tylko chcesz. Zależy, no właśnie, o jaką wygraną chodzi, bo $1 000 000 wygrać to nie jest łatwa sprawa, ale wygrać fajny wieczór, fajne popołudnie i być może fajnych nowych znajomych, wszystko jest możliwe. Bulwar Filadelfijski, dzisiaj 19.30, 22. Jest okazja do tego, żeby potańczyć w rytmach salsy i baciaty. Poćwiczycie kroki z zajęć albo po prostu potańczycie, czegoś się nauczycie i przy okazji będziecie cieszyć się chwilą, co jest najpiękniejsze. Nic za to nie płacicie, nie musicie się zapisywać, po prostu przychodzicie przy boisku do siatkówki plażowej, to tutaj można zaglądać dzisiaj na 19.30 spontanicznie albo sobie zaplanować, czemu by nie. Zaglądajcie śmiało, jeżeli macie ochotę na trochę tańca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
18: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
17: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
18: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
20: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
22: Po reklamie.
23: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kwiat Jabłoni od nowa. Piękna inicjatywa, żebyśmy tak na przykład wzięli to lato i zresetowali, żeby zrobiło się jakoś tak, wiecie, normalnie, nie za zimno, nie za ciepło, tylko tak w sam raz. To by było bardzo pięknie, bardzo miło. Nie wiem, co na to pogoda, prognozę tę najnowszą sprawdzimy już za moment, bo z tego, co kojarzę, idą do nas jakieś upały. Nie do końca to mam na myśli, mówiąc, żeby lato było takie w sam raz, w punkt, no ale cóż, będzie co będzie. Sprawdzamy, no właśnie, co pogodowo wydarzy się w naszym mieście. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Biedronka.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra,

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni na termometrach. Wiatr jednak zwiększa nam odczucie chłodu. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, ale czwartek w Toruniu upłynie nam bez opadów. Jutro natomiast już parasole warto mieć pod ręką.

0: Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu Gra Toruń. No i na pewno magicznie będzie 30 sierpnia, w ostatnią niedzielę wakacji. Ja wiem, dużo jeszcze czasu mamy do tego momentu, ale to właśnie wtedy będą działy się piękne rzeczy i ja od razu mówię, lepiej sobie to zapiszcie, bo czeka nas Copernicus Airshow Toruń. O wszystkim na pewno będziemy Wam jeszcze mówić, ale na razie musicie wiedzieć, że to będzie zupełnie nowy rozdział w historii pokazów lotniczych nad Wisłą, pomiędzy mostami, na tle gotyckiej panoramy, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizowany jest pierwszy właśnie Copernicus Airshow Toruń, czyli wydarzenie, które łączy muzykę, multimedia, widowiskowe efekty specjalne, no i lotnictwo do tego wszystkiego. Jeżeli lubicie rzeczy spektakularne, to nie może Was tam zabraknąć. Zapisujcie 30 dzień sierpnia u nas w Toruniu Copernicus Airshow. Och, to będą piękne rzeczy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Teraz nie jestem pewna, czy piękne, ale z całą pewnością energetyczne, no a dla niektórych na pewno i nostalgiczne. Mouse T już teraz w Radiu Gra Toruń.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: jedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: I mamy punktualnie 11:00. Nasi dziennikarze, jak zawsze, też punktualni, mają dla Was najnowszy raport.
8: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Podsumowano konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na Krasińskiego w Toruniu. Przypomnijmy, na tej ulicy trwa obecnie remont. Wynikom ankiety przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Wzięło w niej udział ponad 250 osób, to głównie mieszkańcy bydgoskiego przedmieścia. Ankieta miała rozstrzygnąć, w którą stronę powinniśmy jeździć jednokierunkową ulicą Krasińskiego po remoncie. Blisko 60% osób opowiedziało się za wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego w kierunku Odreja do Kochanowskiego. I drogowcy przewidują właśnie ten wariant.
8: Przypomnijmy, Krasińskiego ze względu na prowadzone obecnie prace jest zamknięta do poniedziałku 13 lipca na odcinku Odreja do Kochanowskiego. Zmieniamy temat i teraz mamy informacje od toruńskich woprowców o dzisiejszej nietypowej akcji ratunkowej na Wiśle. Chodziło o psa, który unosił się na wodzie. Woprowcy odnaleźli zwierzę, ale później wpłynęło kolejne zgłoszenie, bo piesek ponownie był widziany w rzece. Pogotowie znowu wypłynęło na Wisłę. Tym razem akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Pies został bezpiecznie wyciągnięty z wody na łódź ratowniczą. Został przekazany odpowiednim służbom, które zadbają o jego dalszy los.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Naczelna Rada Lekarska w czasie spotkania z szefową resortu zdrowia zaprezentuje dziś szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach. Prezes Rady Łukasz Jankowski przypomni ich inną propozycję, jak regulować pensje.
11: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
8: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków lekarzy ministerstwo przedstawiło w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową w Toruniu, to dzisiaj na termometrach w najcieplejszym momencie dnia możemy zobaczyć 22 stopnie Celsjusza, jednak z uwagi na silniejszy wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale czwartek w naszym mieście ma upływać nam bez opadów.
7: Dziękujemy pięknie naszym dziennikarzom za raport. Kolejny pojawi się u nas za godzinę punktualnie w samo południe. Wiecie, jak na dzikim zachodzie, kiedy spotykają się rewolwerowcy. A my tymczasem wracamy. Wracamy do hitów pełnych słońca, takich, które robią nam po prostu lepszy czwartek. Opus, Life is Life, na na na na na. Już można śpiewać.

0: Willy Lopez, You Can't Stop the Beat. W Radiu Gra, takie bity wam podrzucamy po 11, ale podrzucamy też ciekawy news, a to jest news, który musicie usłyszeć. Wozinia, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, gość, który jest absolutnym bohaterem tegorocznego mundialu, szczególnie po tym meczu z Hiszpanią. No co gość tam bronił? No absolutny bohater, innego, lepszego słowa na to po prostu nie ma. No i nie tylko kibice go pokochali, nie tylko internet go pokochał, ale pokochali go też naukowcy. Na tyle, że postanowili oddać mu hołd, gdyż odkryli ostatnio nowy gatunek pewnego zwierzaka i stwierdzili, no to się będzie nazywał Wozinia i tyle. I wszystko fajnie, wszystko super, gratulujemy, tylko problem jest taki, że naukowcy odkryli mięczaka, a Wozinia ze wszystkich ludzi świata z całą pewnością mięczakiem nie jest. Więc gdyby udało się jeszcze odkryć w naturze jakiegoś twardziela, to też warto go nazwać Wozinia.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: I to się nazywa energia. Hity pełne słońca, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Gra Toruń. A teraz uwaga, news, przez który ja mam drobne wyrzuty sumienia i zaraz wam powiem dlaczego. Kujawsko-pomorska grupa Speed jest na tropie piratów drogowych. Nie od dziś, od bardzo dawna, wiemy o tym doskonale. Niektórzy mieli tę przyjemność, tudzież nieprzyjemność spotkać panów z grupy Speed i panie również, no i dostać nieprzyjemny mandat. No ale właśnie, mamy podsumowanie pierwszego półrocza roku 2026 i słuchajcie, złapcie się czegoś, zapnijcie pasy, bo ujawniono ponad 24 tysiące wykroczeń. 24 tysiące wykroczeń, tylko za ostatnie pół roku. I teraz ja się zastanawiam, czy my jako radio możemy wam jakoś troszeczkę chociaż pomóc, drodzy słuchacze? Nie wiem, może my powinniśmy grać po prostu trochę spokojniejsze numery. Jeżeli to wam jakkolwiek pomoże, dajcie koniecznie znać. Wiecie, bezpieczeństwo przede wszystkim, a muzę zawsze można delikatnie zwolnić, no.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: To teraz coś dla tych wszystkich kierowców, którzy za bardzo do serca sobie biorą szybkie bity, szybkie numery, które wam czasem gramy w Radiu Gra Toruń. To teraz coś, co pozwoli wam złapać oddech i zdjąć nogę z gazu. Ela, ela.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To Rimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Rusza ósma edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: Po reklamie. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową w Toruniu, to dzisiaj na termometrach w najcieplejszym momencie dnia możemy zobaczyć 22 stopnie Celsjusza, jednak z uwagi na silniejszy wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale czwartek w naszym mieście ma upływać nam bez opadów.
3: To jest Radio Gra.

0: I to się nazywa inspiracja, to się nazywa dobry pomysł, to się nazywa plan, który warto wcielić w życie. Krok za krokiem, byleby tylko jakkolwiek do przodu. Nieważne w jakim tempie pędzimy, idziemy, wleczemy się przez to czwartkowe przedpołudnie, które zaraz przestanie być przedpołudniem, bo za chwilę godzina 12 wybije. No a o 12 oczywiście jak zawsze możecie liczyć na naszych dziennikarzy, którzy już dopinają ostatnie zdania najnowszego raportu. Bądźcie z nami blisko, żeby usłyszeć je jako pierwsi.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
13: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Po reklamie.
0: 12, samo południe, no to lecimy z kolejnym raportem. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
21: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Dzisiaj na bulwarze filadelfijskim do godziny 15 potrwa piknik policyjny, a to wszystko z okazji Święta Policji. W związku z tym do godziny 17 bulwar filadelfijski na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łazienny jest zamknięty dla ruchu samochodowego. Zachowajcie szczególną ostrożność i stosujcie się do tymczasowego oznakowania. Trzeba więc korzystać z tras alternatywnych. A teraz zmieniamy temat. Pokazy lotnicze, muzyka i widowiskowe efekty w centrum Torunia. Teraz powiemy o szczegółach wydarzenia Copernicus Air Show Toruń, które odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia na wspomnianym już dzisiaj bulwarze filadelfijskim. Pokazy odbędą się w trzech blokach.
22: Dzielimy to na trzy bloki. Blok dzienny, blok wieczorny i blok pokazów nocnych, który jest taką wisionką na torcie, przeplatany koncertem muzycznym. Są to imprezy dla całych rodzin. Chcemy wykorzystać bulwar bulwar jako naturalny amfiteatr, idealne miejsce do tego, żeby tego typu przestrzeń wykorzystać i zrobić pokazy. Jedyne takie pokazy, które się odbywają, odbywają się w Budapeszcie. Gdybyśmy zrobili imprezę na lotnisku, byłaby to standardowa impreza, jak większość imprez, które się odbywają w Polsce i w Europie. Natomiast to ma szansę powodzenia, żeby się przebić przez imprezy, które się odbywają w Polsce i poza granicami.
21: Mówił Jarosław Balcerzewski, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Falco 2, pomysłodawca i organizator wydarzenia. Słuchacie raportu? Amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Ma to się stać w ciągu 8 tygodni, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ilu dokładnie wojskowych będzie stacjonować nad Wisłą?
2: To ponownie będzie około 10 tysięcy żołnierzy z USA. To będzie po prostu powrót do liczby przed tym, jak w maju pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich sił. Jak mówił wiceszef MON-u, toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat. Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia.
21: To był Kacper Wróblewski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
21: Dziś na termometrach może być maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Utrzymuje się ten silniejszy wiatr, który zwiększa nam odczucie chłodu. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale dzisiaj nie powinno padać. Jutro natomiast już niewykluczony jest deszcz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Okej, to otwieramy drugą połowę czwartku. Hity pełne słońca, hity pełne energii, takie będziemy wam serwować, żeby to czwartkowe popołudnie dużo przyjemniej nam płynęło. I to wiecie, bez dodatkowego tankowania kawy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, a to Kygo, Khalid i Griffin.

0: Rick Astley, Whenever You Need Somebody. To z dedykacją dla wszystkich tych, którzy dzisiaj świętują. A jeżeli o imieniny chodzi, to 9 lipca są to Weronika, Sylwia i Zenon. Wszystkiego pięknego Wam życzymy, ale są też znane osoby, które dzisiaj obchodzą urodziny i to jest, słuchajcie, dosyć proste do sprawdzenia. I już podpowiadam, Zdzisław Maklakiewicz, urodzony 9 lipca, ale też Mieczysław Szcześniak. Mamy na tej długiej liście również Toma Hanksa, Bona Scotta czy Courtney Love, a dla fanów skoków narciarskich Roman Kołdelka również dzisiaj świętuje. Ale nie musicie być znani, żeby dzisiaj świętować i nie musicie być znani, żeby dostać ode mnie bardzo miły, mam nadzieję, prezent, czyli kilka słów o Was na podstawie horoskopu dla osób urodzonych 9 lipca. Osoby, które właśnie dzisiaj się urodziły, są odpowiedzialne, bardzo obowiązkowe, zawsze dotrzymują słowa, a do tego wszystkiego są wrażliwe na sztukę, pełne zdolności komicznych, co jest też bardzo ciekawym połączeniem. Lubią podróżować, rozmyślać i studiować rozmaite, poważne zagadnienia. Wszystkiego pięknego Wam życzę, jak najwięcej podróży, skoro tak je kochacie. No i wszystkiego dobrego, nie tylko na 9 dzień lipca.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: naprawdę Biedronka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Nowy sezon programu LOL Kto się śmieje ostatni gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
5: Tu jest jakby luksusowo.
4: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
2: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Może trochę dramatycznie, ale jakże pięknie. Komodo, I just died in your arms. W radiu gra Toruń. Takie rzeczy podrzucamy, takie rzeczy gramy po godzinie 12. A tymczasem ja mam dla was propozycję na najbliższą niedzielę, bo pogoda ma być chyba taka całkiem. A warto skorzystać z tego, co cyklicznie w naszym mieście się dzieje, czyli z bezpłatnych spotkań rekreacyjnych pod hasłem naturalnie aktywni, ruch skuteczną alternatywą dla zachowań ryzykownych. A więc godzina 10 przy rondzie toruńskich olimpijczyków. Tutaj jest zbiórka, a później niedziela na skarpie. Spędzamy sobie czas bardzo sympatycznie. Relaks wśród drzew, cyfrowy detoks, reset od pracy i szkoła, budowanie relacji, zabawa, trochę aktywności, trochę ruchu, no i po prostu coś dla zdrowia można zrobić. Nic za to absolutnie nie płacicie, po prostu się pokazujecie na miejscu i miło spędzacie czas. No to co? Toruń.pl, tutaj sprawdzacie szczegóły. Przypominam, nie musicie się zapisywać, możecie zdecydować na ostatnią chwilę.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: W wakacje to się chyba nie można czepiać za bardzo, jeżeli ktoś wstaje po 12. Grzegorz Chyży i Tab z numerem wstaje właśnie po 12, nawet całkiem blisko pierwszej godziny na zegarach. Ale dobra, niech sobie każdy wstaje o której tylko chce i o której potrzebuje, no szczególnie jeżeli to jest urlop, no to można zaszaleć. Tymczasem, czy szaleć będzie pogoda, czy w końcu nam się ustabilizuje i czy w końcu to lato będzie takie, jakie powinno być, to za chwilę będziemy sprawdzać, za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
18: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie. Dziś na termometrach może być maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Utrzymuje się ten silniejszy wiatr, który zwiększa nam odczucie chłodu. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale dzisiaj nie powinno padać. Jutro natomiast już niewykluczony jest deszcz.
8: To jest Radio Gra.

0: Jako, że jesteśmy w radiu, to tego nie widać. Niestety jest to rzecz, której też nie słychać, ale można sobie wyobrazić Tripsa z tymi niebieskimi włosami, bardzo wakacyjnymi. Halo już za nami, w radiu gra. I za nami też już w zasadzie program Nieustające Wakacje. Pięknie Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Natalia Kawałek, słyszymy się również jutro. A tymczasem zostawiam Was w dobrych rękach z dobrą muzyką i będziecie za chwilę przepełnieni informacjami na temat tego, co dzieje się u nas w regionie, co dzieje się u nas w mieście. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to krótko mówiąc, warto zostać blisko Radia Gra. Ja tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i przy okazji smacznego, bo niewykluczone, że zaraz w Waszej okolicy gdzieś tam się odpali jakaś kuchenka mikrofalowa. Więc trzymajcie się ciepło, smacznego raz jeszcze i do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
13: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
12: Chodzi mi o te wypieki.
13: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
12: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
14: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
15: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Po reklamie.
17: To jest czwartek, 9 lipca, na zegarach 13. Czas na najświeższy raport Radia Gra.
18: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Zaczynam od informacji o wypadku, do którego doszło godzinę temu na wylocie z Torunia w stronę Lubicza w pobliżu ulicy Płockiej. Tam zderzyły się 3 samochody. W autach podróżowały łącznie 4 osoby. Jak przekazali nam toruńscy strażacy, jedna z nich została przebadana na miejscu przez ratowników. Nikt nie został przetransportowany do szpitala. W tym miejscu możliwe są jeszcze chwilowe utrudnienia. Uważajcie, kierowcy, noga z gazu. Zmieniamy temat. Kolejne zawirowania wokół nowej siedziby Teatru Muzycznego w Toruniu. Drugi konkurs na projekt został unieważniony. Odrzucono wszystkie 4 zgłoszone oferty. Powodem były uchybienia formalne i projektowe. Jeden z podmiotów nie pogodził się z unieważnieniem konkursu i wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przypomnijmy, samorząd województwa kupił budynek dawnego Kinoteatru Grunwald 10 lat temu. Niestety w ciągu tej inwestycji wystąpiło wiele problemów i komplikacji.
0: zobaczymy, co dalej, ale na pewno dalej będziemy ogłaszać zapewne zaproszenie do nowych negocjacji czy do nowego projektu i wszyscy mamy nadzieję, że w 2029 roku zobaczymy jakiś już duży spektakl na dużej scenie Teatru Muzycznego.
18: Mówiła Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Mamy ważne informacje dla kierowców. Nowe tablice LED pojawiły się na autostradzie A1. Ostrzegają przed korkami i najechaniem na stojące w nim pojazdy. Tablice znajdziecie za węzłami autostradowymi w kierunku Gdańska i Łodzi. Ma to pomóc uniknąć kolizji i wypadków spowodowanych zatorami.
11: Takie zdarzenia często mają poważne konsekwencje, ponieważ kierowcy zbyt późno zauważają korek lub gwałtowne wyhamowanie ruchu. My po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemu tablic LED rozmieszczonych na całej długości autostrady.
18: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy spółki zarządzającej autostradą.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
18: Ten utrzymujący się w Toruniu silny wiatr zwiększa nam na pewno odczucie chłodu, mimo że na termometrach ma być dzisiaj do 22 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale dzisiaj w naszym mieście raczej bez opadów.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
17: Już chwila po 13. Mariusz Skodanowski, dzień dobry. Niestety nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od tej smutnej informacji. W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler. Rodzina w oświadczeniu przekazała, że piosenkarka niespodziewanie zmarła wczoraj wieczorem w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. Na zawsze w naszej pamięci jej charakterystyczny głos i hity takie jak ten Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler.

0: Love. No dziwny był ten wczorajszy wieczór bez emocji piłkarskich, ale dzisiaj już powrót tych najwyższych. Pierwszy ćwierćfinał Francja-Maroko i tu na pewno emocji i bramek nie zabraknie, tak jak i hitów w radiu gra. Po przerwie m.in. Felix Jen i Michael Jackson, a później będę miał dla Was ciekawe zaproszenie.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundery!
4: Kto?
5: Wundery!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

Michael Jackson, Smooth Criminal. Pamiętacie ten filmowy teledysk? A propos, obiecałem wam zaproszenie na zaproszenie. Nomen omen. Kocham cię, ale strasznie mnie nudzisz. To zdanie, którego żaden z nas nie chciałby usłyszeć, ale które może być początkiem końca. Właśnie w naszych toruńskich kinach możemy oglądać film Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Pozornie wzorowe małżeństwo, udane dziecko, bezpieczna przystań, w rzeczywistości rutyna, która zabija szybciej niż zdrada. Wszystko zmienia wspólna kolacja z sąsiadami. Zwykła rozmowa przy winie zamienia się w niebezpieczną grę. Film, który zmusza pewnie wiele par do skonfrontowania się z niewygodną prawdą. Jaka obsada? Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde. A ja mam dla was podwójne zaproszenia na zaproszenie właśnie, ale nie za darmo. Trzeba nam napisać, z jaką znaną osobą umówilibyście się na kolację. Napiszcie SMS pod 3002. Koszt jak za standardowego SMS-a. Podajcie nazwisko tej znanej postaci. Krótko uzasadnijcie i ważne, podajcie także swój adres mailowy, na który dla autorów najciekawszych odpowiedzi wyślemy kody do kina. Zapraszamy na zaproszenie.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
12: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Wpadaj do

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Ten utrzymujący się w Toruniu silny wiatr zwiększa nam na pewno odczucie chłodu, mimo że na termometrach ma być dzisiaj do 22 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale dzisiaj w naszym mieście raczej bez opadów.
3: To jest Radio Gra.

0: Walker i Mick Dancing in Love w Radio Gra. Dziś sporo zmian w organizacji ruchu. Przypomnijmy, że w związku z obchodami święta policji jeszcze do 17 zamknięty dla ruchu jest odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Od dzisiaj także do 18 lipca zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Konstytucji 3 maja i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystko to przez modernizację torowiska tramwajowego. Pamiętajcie, żeby nie jeździć na pamięć i zachować szczególną ostrożność. A w Radio Gra za chwilę Sanach, szampan.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: O reklamie.
16: Na zegarach 14 w Radiu Gra czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
17: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początku wracamy do tematu wątpliwości dotyczących pracy lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Przypomnijmy, że na początku lipca porozumienie rezydentów zwróciło uwagę na braki kadrowe i nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej szpitalnego oddziału ratunkowego na Bielanach w Toruniu. Teraz głos w tej sprawie zabrał marszałek województwa, o tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Piotr Całbecki nazwał nieprawidłowości rzekomymi i dodał, że ataki na szpital na Bielanach są pozbawione sensu. Zaznaczył, że wygłaszają je ludzie, którzy nie rozumieją, na czym polega praca szpitala lub są hienami politycznymi. Marszałek zaapelował, by nie ulegać hasłom, które demontują i destabilizują zaufanie do placówki. Podkreślił też, że oczekuje na wyniki kontroli prowadzonej przez wojewodę i NFZ. Po zapoznaniu się z wynikami będę podejmował ewentualne działania nadzorcze, dodaje Całbecki.
17: A teraz czas na zapowiedź wydarzenia Copernicus Airshow Toruń. To będą pokazy lotnicze, muzyka i widowiskowe efekty w centrum Torunia. Impreza odbędzie się 30 sierpnia na Bulwarze Filadelfijskim. To jednak oznacza szereg zmian na drogach w okolicy. Bulwar będzie tego dnia zamknięty na całej długości.
1: Na Starówkę od strony Chorzycy, czyli od Placu Teatralnego i od Fosy Staromiejskiej. Tego dnia wjechać będą mogli tylko mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby z zezwoleniami MZD, klienci hoteli i apartamentów.
17: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Jeżeli wybieracie się na urlop w Tatry, mamy dla Was ważne informacje, bo tam warunki iście zimowe. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy Topr odradzają w najbliższym czasie wyprawy na najwyższe tatrzańskie szczyty.
20: Ponad granicą 2000 metrów są opady deszczu, a wyżej deszczu ze śniegiem, więc na pewno będzie ślisko. To nie są warunki ani na raki, ani na raczki. Także proponujemy te wyjścia w niższe partie gór.
17: Informował i ostrzegał zastępca naczelnika Topr Mieczysław Ziach.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
17: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez zmian. Na termometrach ma być maksymalnie do 22 stopni, ale utrzymuje się nadal silniejszy wiatr. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, ale bez deszczu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: I proszę, nie taki straszny ten tydzień, już po 14 w czwartek, a jutro piątek i początek kolejnego i wiele na to wskazuje upalnego weekendu. U nas gorące hity, męskie granie, orkiestra, nareszcie będzie też Narcotic Trust, a w tej godzinie także nasz serwis Lato w Mieście oraz powspominamy te wyjątkowe wyjazdy wakacyjne sprzed lat.

0: Madonna Material Girl z połowy lat 80. No, pewnie niektórzy pamiętają wakacje z tamtego okresu i w ramach naszych sentymentalnych wspomnień tym razem pytamy mieszkańców Torunia o swoje niezapomniane wakacyjne wyjazdy.
1: Nad morze, tak. Pierwsza wizyta nad morzem, tak. I widok, szum. To są wspomnienia na całe życie.
2: Z rodzicami pod namioty. Jechaliśmy maluchem w 4 osoby. I to jeszcze były takie stare namioty, takie trapezowe. Z rurką w środku.
3: Pojechałam na kolonie do Podgrodzia. To było takie dziecięce miasteczko. Na bramie się stało, że nie wolno było do tego miasteczka wjeżdżać.
4: Ja najbardziej wspominam mimo wszystko Karpacz. Jak biegaliśmy po górach wtedy. Szyszak i tak dalej. To najbardziej pamiętam. Bo wtedy dostałem w kości od dziewczyny.
5: Wie pan, co cały czas przed nami.
0: Oj, to mi się podoba. Mam nadzieję, że to te tegoroczne wakacje będą dla was niezapomniane. A fajne hity po przerwie w radiu gra Rose z Bruno Marsem, a później Backstreet Boys.
6: Reklama. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
8: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
9: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
10: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
11: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest tu Politechnika.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
20: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
21: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio.

0: Lato w mieście.
1: Świat zakręcony na punkcie futbolu, a kto zakręcony na punkcie piłkarzyków, dziś udaje się do Kombinatu Kultury, gdzie o 19:00 amatorskie czwartki z futbolem stołowym. To kolejny cykl zajęć dla początkujących graczy. Jutro za to zapraszamy na rowery. O 17:00 finał Łopotu, czyli rowerowym szlakiem miejskich murali. Start szosa Chełmińska 33, finał o 20:30 pod pawilonem Paluszek na Rubinkowie. Tam Toruńska Orkiestra Improwizowana zagra koncert finałowy. Także jutro o 18:00 w kinie Centrum zespół Runo zaprasza na premierę wideoklipu do piosenki Ćma. Będzie spotkanie z twórcami oraz mini koncert tej fenomenalnej formacji.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Saint-Tropez.
1: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Czy Saint-Tropez nie kojarzy wam się z policjantami? No, przyznaję, mi też. A propos policji, zajrzyjmy na bulwar filadelfijski, bo tam wielkie świętowanie.
2: Starszy aspirant Zofia Wrzeszcz, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W dniu dzisiejszym na terenie bulwaru filadelfijski w Toruniu trwa festyn profilaktyczny z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego. Atrakcje z ramienia policji przygotowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji.
1: A to tylko część atrakcji. Warto tam zajrzeć i sprawdzić samemu. A w Radiu Gra po przerwie Black Eyed Peas i Dennis Lloyd.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez zmian. Na termometrach ma być maksymalnie do 22 stopni, ale utrzymuje się nadal silniejszy wiatr. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, ale bez deszczu.
16: To jest Radio Gra.

Dennis Lloyd, Mad World. To może i rzeczywiście czasami zwariowane, ale są takie miejsca, gdzie można odetchnąć i zapomnieć o tym szaleństwie. Chociażby ogródki na toruńskiej Starówce. I przypominamy wam, że trwa konkurs, w którym wybieramy najpiękniejszy zielony ogródek naszej Starówki. Który z toruńskich lokali w tym roku jest najbardziej klimatyczny, zielony, niezapomniany, oszałamiający? Mamy naprawdę wyjątkowe grono, na które można głosować na naszej stronie www.gra.fm do 20 lipca. Wybierzmy to wyjątkowe miejsce. A w radiu gra już teraz Jennifer Lopez, a później Kombi.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
11: To czwartek, 9 lipca, jest 15. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
12: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Za nami policyjny piknik na bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Jednak kierowcom przypominamy, że ulica jeszcze przez 2 godziny do 17 będzie zamknięta dla samochodów. Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie, zachowajcie czujność. Zmieniamy temat, ale pozostajemy na bulwarze, bo właśnie tam 30 sierpnia odbędzie się wydarzenie Copernicus Airshow Toruń w programie pokazy lotnicze, muzyka i widowiskowe efekty w centrum Torunia.
13: Czekają nas mnóstwo atrakcji, czekają nas to, czego nie udałoby nam się zorganizować na lotnisku. Lotnisko, można powiedzieć, no łąka trawiasta, tak, ma swoje plusy, czyli tą przestrzeń, aczkolwiek my tu mamy dużo więcej atrakcji. Możemy połączyć wodę z pokazem lotniczym, możemy dołożyć elementy, które nawiązują do wody, do pokazu. Możemy połączyć światło, dźwięk z pirotechniką.
12: Mówił Maciej Madej, dyrektor pokazu lotniczego. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie także na naszej stronie internetowej gra.fm.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Seria konsultacji nowych pomysłów naprawy służby zdrowia ze środowiskiem medyków to plan po spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Jakie są inne ustalenia?
15: Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą. Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie te zmiany uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania.
12: To był Michał Dobrołowicz.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Na mundialu dzisiaj startuje gra o półfinał i już w pierwszym meczu ćwierćfinałowym czeka nas ciekawy pojedynek. Francja zagra z Marokiem. Przypomnijmy, 4 lata temu obie reprezentacje grały ze sobą w półfinale. Wtedy górą byli trójkolorowi. Można więc powiedzieć, że nadszedł czas rewanżu. Mecz Francja-Maroko dzisiaj o 22 polskiego czasu. W pozostałych parach ćwierćfinałowych już jutro o 21 Hiszpania zagra z Belgią, Anglia z Norwegią, ale to w sobotę, czyli pojutrze, a w niedzielę Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Maksymalnie do 22 stopni Celsjusza na termometrach, do tego ten silniejszy wiatr, na niebie przeplatanka słońca i chmur i brak opadów. Tak zapowiadają się pogodowo najbliższe godziny w Toruniu, a jutro może być trochę cieplej, maksymalnie do 23 stopni, natomiast możliwe są opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: I już po 15:00 dziś imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona. Wszystkiego dobrego. Dziś także dzień chodzenia do pracy inną drogą. Jeżeli jeszcze nie dotarliście, to odpuśćcie sobie, bo już po 15:00. A w tej godzinie w radiu gra ulubiony polski sport. Nie, to nie piłka, nawet nie grillowanie, ale narzekanie. No, będziemy sobie narzekać na nas samych, na wakacjach. Szczegóły już niebawem, a teraz Tina Turner, The Best.

0: Jason Derulo, Kiss the Sky w Radio Gra. Wakacje, czas beztroski, wyjazdów, ucieczki od polskiej rzeczywistości, choć nie zawsze nam się to udaje. I zdarza się tak, że obok słyszymy nasz rodzimy język i niestety nie zawsze fajne zachowanie. Co nas najbardziej irytuje u naszych rodaków na zagranicznych wyjazdach?
1: Chyba najbardziej obciachowe jest zachowanie się niektórych turystów na wakacjach all inclusive, czyli branie jedzenia, picia na zapas, którego się nie wypije, nie przeje.
2: Dla mnie tradycyjnie jako Polacy, no niestety parawany i to jest dla mnie najbardziej obciachowe jednak na plaży, gdzie ktoś wyznacza sobie prywatną przestrzeń, a zajmuje dużo mniej.
0: No to życzę wam, żeby w tym roku było jak najmniej takich doświadczeń. A w Radiu Gra po przerwie Swedish House Mafia, a później Rihanna, Umbrella.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To Rimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
15: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
16: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
17: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
18: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
19: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
20: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
21: Bo jest tu Politechnika.
22: Bo jest Politechnika Bydgoska.
23: Bo jest Politechnika Bydgoska.
24: Politechnika Bydgoska.
25: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
26: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
27: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
30: Po reklamie.
31: To jest Radio Gra.

Shakira, Daj Daj w Radiu Graj. Obiecałem, że dam wam, prześlę wam zaproszenia do kina, a było pytanie, kogo zabralibyście na wyjątkową kolację. Nasza słuchaczka Justyna proponuje Beatę Kozidra, którą uwielbia i nie ma dnia, żeby jej nie słuchała. Natomiast Dorota chętnie umówiłaby się na taką kolację z Kubą Błaszczykowskim. Cenię go za jego szczerość, prawdziwość i dobroć. Dobry wybór. Gratulujemy. We'll be right back.

0: Stranger w radio gra w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Przerwa, za to już poznaliśmy kalendarz na nowy sezon Polskiej Ligi Koszykówki. No i zapowiada się naprawdę cała masa ekscytujących pojedynków dla twardych pierników. Granie dla naszych ruszy w sobotę 3 października, a na dzień dobry Arival Lotto podejmie w arenie Toruń mocny King Szczecin o 15. Tydzień później, 10 października, czeka nas pierwszy wyjazd do Dąbrowy Górniczej. A kiedy regionalne hity? No to zapiszcie sobie, już w trzeciej kolejce w piątek 16 października w Toruniu zamelduje się Beniaminek z Bydgoszczy, czyli Astoria. Z kolei świąteczny prezent dostaniemy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. 26 grudnia na mecz do Torunia przyjedzie Anwil Włocławek. Święta będą ekscytujące nie tylko pod choinką. A do 16 w radiu gra m.in. Michael Jackson oraz Celine Dion.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724 725 999 www.ratuj.eu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva.

0: zawczasach i kofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów, 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
5: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz. 500 271 200. Powtórzę. 500 271 200.
6: Po reklamie.
7: Maksymalnie do 22 stopni Celsjusza na termometrach, do tego ten silniejszy wiatr, na niebie przeplatanka słońca i chmur i brak opadów. Tak zapowiadają się pogodowo najbliższe godziny w Toruniu, a jutro może być trochę cieplej, maksymalnie do 23 stopni, natomiast możliwe są opady deszczu.
8: Jest Radio Gra.

0: sama.
1: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
2: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
1: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
2: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
1: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia! Good idea! Webceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
4: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy!
5: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.

0: prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
6: Po reklamie.
7: To jest czwartek, 9 lipca. Czas na kolejny raport Radia Gra z kraju i ze świata.
8: Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Na konferencji w Prokuraturze Krajowej był reporter Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy. Witamy.
9: Dzień dobry.
8: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
9: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
10: Ten przydział tego lokalu odbył się z niedochowując określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
9: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury krajowej Michał Krasoń.
8: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
11: Finanse i rachunkowość.
12: Dlaczego właśnie ten?
11: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały mnie ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
12: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
11: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
12: Na jaki kierunek? Pani złożyła?
13: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
12: Jakie plany na te wakacje?
13: Trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
8: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego reporter Michał Dobrołowicz.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
15: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Utrzyma się silniejszy wiatr, na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale nie powinno padać. Jutro natomiast już parasole warto mieć pod ręką. Możliwe są przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
7: To czwartek, 9 lipca, dziś imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona dla tych, którzy już po pracy w drodze, być może na zakupy. Przypominamy przepiękne nagranie Fleetwood Mac Everywhere.

0: Abba, gimme, gimme, gimme. Teraz ważna informacja dla tych, którzy z Torunia w drodze na wakacje będą jechać przez Niemcy. Tu warto zapoznać się z czterema zmianami w przepisach, które weszły w życie 1 lipca. Po pierwsze, wydłużono termin przedawnienia wykroczeń. Jeżeli popełnicie błąd na drodze, urząd ma teraz 6 miesięcy zamiast dotychczasowych 3 na wysłanie mandatu. Po drugie, koniec z biznesem polegającym na handlu punktami karnymi. Podawanie innej osoby jako sprawcy wykroczenia to teraz oszustwo, za które grozi grzywna do 30 tysięcy euro i postępowanie karne. Po trzecie, na niemieckie drogi wyjeżdża tak zwane scan cars. To auta wyposażone w kamery, które automatycznie skanują tablice rejestracyjne i sprawdzają, czy macie opłacony postój lub czy nie parkujecie w niedozwolonym miejscu. Warto pamiętać o tych zmianach i oby nie dopadły was z tej mrocznej i nieprzyjemnej strony. Po przerwie w Radiu Gra Sylwia Grzeszczak, a później No Mercy.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espoo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espoo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
13: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
12: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
13: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
12: Razem twórzmy piękną i zieloną toruńską starówkę.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy.
1: Sydney Polak i PZ, otwieram wino. Wczoraj Toruń odsłonił kolejne karty atrakcji na przełom sierpnia i września. Wiemy już, że nie czekamy tylko na festiwal Nada, ale także na Copernicus Airshow Toruń. Dokładnie 30 sierpnia na bulwarze filadelfijskim. Mistrzowie podniebnych akrobacji, nocny pokaz Light and Fire i koncert Nicka Sinclaira. Jest na co czekać. A do 17 czekają nas jeszcze hity od Enrique Iglesiasa czy Silver.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
12: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
18: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian utrzyma się silniejszy wiatr. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale nie powinno padać. Jutro natomiast już parasole warto mieć pod ręką. Możliwe są przelotne opady deszczu.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Skunks i Teofilus London w Radio Gra Galaxy. Galaktyczne wyniki osiągają nie tylko piłkarze, ale i toruńscy uczniowie. Chwaliłem ostatnio wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Teraz warto pochwalić także maturzystów. Świetne wieści. Toruńscy abiturienci rozbili banki, okazali się najlepsi w całym regionie. Średnia z pisemnych przedmiotów obowiązkowych w Toruniu wynosiła blisko 69%, zostawiając w tyle Bydgoszcz, która zdobyła nieco ponad 66. Z polskiego nasi wykręcili równe 60, to wynik lepszy niż średnia krajowa i wojewódzka. A królowa nauk, czyli matematyka, poszła u nas jeszcze lepiej. Średnia w Toruniu to 63,6, a angielski to już pełna dominacja i ponad 83%. No to teraz czas na zasłużone wakacje. Jest co celebrować. Specjalnie dla was, maturzyści, Fun Factory Celebration.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Biedronka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: To czwartek, 9 lipca, jest 17. Czas na kolejny raport Radia Gra.
2: Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak deklaruje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie cały czas jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, kiedy wobec tego limity wynagrodzeń formalnie mogą zacząć obowiązywać?
3: Najwcześniej jesienią, bo to wymaga teraz zmian ustawowych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada też, że w dalszym kroku pojawi się obowiązek pracy lekarza w szpitalu na co najmniej pół etatu.
4: Te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
3: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, krytykuje ten pomysł i przekonuje, że przywiązanie lekarza do jednego szpitala zmniejszy jego gotowość do leczenia w innych placówkach.
5: Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem, tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
3: Konkrety mają być wypracowywane w powołanym dzisiaj kolejnym zespole do spraw tej reformy w Ministerstwie Zdrowia i za tydzień z przedstawicielami związków zawodowych w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
2: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. O szczegółach z Paryża korespondent Marek Gładysz.
6: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów z podparyskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji, okoliczne stacje metra zostaną zamknięte.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Dzisiaj w Toruniu ma być maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. W nocy temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni. Jutro trochę cieplej niż dzisiaj, maksymalnie do 23 albo 24 stopni, ale parasole mogą się przydać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: I już po 17:00 można się cieszyć wolnym popołudniem albo snuć plany na wakacyjne wypady. Może city breaki? National Geographic opublikował listę miejsc najlepszych do życia na świecie. Na pierwszym miejscu ponownie Kopenhaga, na drugim Wiedeń, a podium zamyka Melbourne. W pierwszej dziesiątce próżno szukać polskich miast. Może kiedyś.

Redbox for America w Radio Gra. To już 9 dzień lipca. Ledwie się obejrzymy, już będzie sierpień, a potem wrzesień. Ale końcówka wakacji będzie w Toruniu oszałamiająca. Dokładnie w ostatnią niedzielę, 30 sierpnia, nowy rozdział w historii pokazów lotniczych napisany będzie nad naszymi głowami. Nad Wisłą, pomiędzy mostami, na tle gotyckiej panoramy wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO odbędzie się pierwsza edycja Copernicus Air Show Toruń. Lotnictwo, muzyka, multimedia, widowiskowe efekty specjalne w jednym. To spektakl, który zapamiętamy na długo. Więcej na ten temat na naszej stronie Gra FM. A po przerwie do tańca zaproszą nas Dawid Kwiatkowski i Kaja.

0: Doda, nie daj się. No mam nadzieję, że podobnie będzie z Antkiem Kawczyńskim, który już wiemy, dostał dziką kartę na łódzką odsłonę Speedway Grand Prix 2. No Moto Arena Toruńska i Moto Arena Łódzka mają wiele wspólnego, więc mam nadzieję, że i tam Antek będzie szalał i zdobywał cenne punkty. Przypomnijmy, 31 lipca FIM Speedway Grand Prix 2 of Poland, a dzień później już normalna runda Speedway Grand Prix. No i mamy nadzieję, że tam cenne punkty zdobywać będzie także Patryk Dudek. A do 18 w radiu gra m.in. Pitbull i My Smith.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone bakador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
7: Po reklamie.
8: Dzisiaj w Toruniu ma być maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. W nocy temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni. Jutro trochę cieplej niż dzisiaj, maksymalnie do 23 albo 24 stopni, ale parasole mogą się przydać.
9: To jest Radio Gra. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Są takie piosenki, przy których po prostu nie da się nie poruszać. I to jest właśnie taki hit, nawet jak ktoś siedzi i za kółkiem, to też na pewno chciałby tam pokręcić ciałkiem. Do tego przeboju zespołu ABBA, Take a Chance on Me. Zostańcie z Radiem Gra, bo po 19 jeszcze więcej hitów na wakacje. No i będzie trochę klasyki. O, proszę bardzo, dawno nie było chłopaków z Bad Boys Blue. Tylko ciekawe, która to będzie piosenka. To przed wami.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Po reklamie.
11: Jaś,

I just called to say I love you. Wersja naszego DJ-a Brave'a z Polski. Stevie Wonder, jak usłyszał, to podobno też zatańczył. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach czwartkowo z Radiem Gra. Obiecałem winylowe klasyki, no to proszę bardzo. Mam tutaj na czarnym krążku także albumy i hity tych chłopaków. Bad Boys Blue ostatnio znów w Polsce na koncertach i teraz

która bije rekordy nie tylko w Polsce, ale u siebie w domu w Czechach też potrafi wypełnić stadion. Zdziwieni? No, takie rzeczy się dzieją. Zostańcie z nami, bo wrócimy do muzyki Enrique Iglesiasa. Kto pamięta, jak śpiewał na początku kariery Rhythm Divine, to przed wami. Za chwilę też Shouse w klubowym Only You.

0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: O reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Saint Elmo's Fire to John Parr. A teraz DJ, który już szykuje się na swój występ w wakacje w Polsce, ma być w Trójmieście na dwóch imprezach w Stoczni Gdańskiej, to Anima, mistrz elektroniki, mistrz wizualizacji, ale on ma tyle sprzętu i tak wielką scenę, że nie może zbyt mocno wiać. A ostatnio nad Bałtykiem to, no to wieje naprawdę mocno. Zrobiło się sztormowo. Anima już odwoływał swoje festiwalowe występy właśnie ze względu na wiatr, dlatego trzymajmy kciuki, żeby akurat w sierpniu się uspokoiło. Anima w Radiu Gra i jego Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: I Can't Wait to Bob Sinclair i Kajza, nasza taneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra. Dla wszystkich maturzystów, dla wszystkich, którzy zaliczyli i dla tych, którzy niestety nie zaliczyli, bo to się okazuje, że no już jesteśmy oficjalnie po wszystkich wynikach i co piąty maturzysta nie zdał niestety w tym roku egzaminu dojrzałości, no to może w 2027. Zostańcie z nami, za chwilę zaśpiewa Artur Gadowski.
1: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: jest Radio Gra.
1: Mamy tu mano! I venga conmigo!

0: wakacyjne melodie, tak dosłownie, Melody to Sigala, słonecznie w Radiu Gra. Zostańcie z nami, bo po 20 powiem wam, kto zaśpiewa w trakcie finału na Mundialu, bo wiadomo, że to będzie takie muzyczne wydarzenie, tak jak w trakcie amerykańskiego Super Bowl, tak więc już wyłoniono skład. Kto zaśpiewa, szczegóły za kilka minut.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Po reklamie.

Do tego także ruszamy się na wakacjach. Taylor Dane i słynny disco hit Talent to My Heart. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 20. Dzisiaj wracamy na Mundial. Chłopaki trzymają kciuki. Będzie kolejny długi wieczór, zarwana nocka, ale już też wiadomo, kto zaśpiewa w trakcie finału tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tak więc w przerwie meczu zaśpiewają, uwaga, Justin Bieber, wiadomo. Pojawi się także królowa Madonna. Shakira musi być obowiązkowo, ale także królowie K-popu, czyli ekipa BTS, czyli będzie wiele emocji sportowych, ale także tych muzycznych.

0: rana.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara?
1: No.
2: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Robert Miles chciał kiedyś zrobić kawałek na wschody słońca, na powroty z klubowych imprez i właśnie wtedy stworzył Children, gdy ludzie wracali o świcie do domu. Niezapomniany Dream Dance, klasyka tego gatunku, no i mistrz Robert Miles. A teraz nowy mistrz, DJ Yearbox, który proponuje nam już drugi hit w ciągu ostatnich miesięcy. Robi klimat, posłuchajcie jak leci. Nasza nowość na wakacje w Radiu Gra.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

imprezy, które biją także rekordy w Polsce i to są imprezy, a nawet festiwale z muzyką Eurodance. Naprawdę, ludzie wciąż chodzą i słuchają Eurodance'ów. No i tutaj mistrzowie Eurodance'ów, Luna z ekipą, słynne Mamboleo.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.

Trudno się nie zgodzić tutaj z podmiotem lirycznym, że życie jest jak taka kolejka, jak taki roller coaster, niezapomniany hit, warto wracać do jego muzyki, to Ronan Keating, no i kolejne muzyczne zadanie, kto pamięta, w jakiej grupie śpiewał Ronan Keating? Jeżeli ktoś wiedział, że Boyzone, no to brawo, piątka od prowadzącego, a nawet szóstka. Teraz kolejny winylowy klasyk na wakacjach, czas rozgrzać gramofon wieczorowo, Tragedy od Bee Gees.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra. A ty ze mną...

No i może warto przypomnieć sobie w wakacje ten słynny film, bo to przecież piosenka z tej produkcji Dirty Dancing. Ja nie wiem, dlaczego to przetłumaczono w Polsce na wirujący seks. Z filmu Wirujący seks. I've had the time of my life. Teraz wirująca na plaży. To Ina, która ma słoneczną nowość. Polecam na wakacje z radiem. Gra jej Morenito. Zróbcie głośniej.

0: dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
4: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

trzy, kład. I Know You Want Me, imprezowo Pitbull w radiu gra, a teraz imprezowy klasyk. Tańczą starsi, tańczą młodsi, tańczą w szczególności ci, którzy może podpisali ostatnio kredyt hipoteczny na 20-30 lat. No, może to trochę czasu, ale macie swój kawałek podłogi. Mister Zup z radiem gra na wakacjach.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.